zegny pari aosa tsamiagna atsy ho azonao niny e ataoko karaha namagneky vao tsy mipody izy koa vadina ataorabo e mahitsy koragna tsy miafiafy antragno misy avanao izy eko masako miandro hitoanankatraka matoky valeur e en boka mbosiny kolnakanjo ko raha kely mapoakely mahery kely matanjaka izy mbô hagnisany karaha ntibarinakigny avengakafo zegny ho alikely azafagnyazony tolankazo.

Malmeza raha mbola misy, manomeza famila pisy, nefa tsisy aza tsy tambiny, manomeza aza miandry tambiny.

0: meza raha mbola misy, manomeza fa mila pisy, nefa tsisy aza tsy tambiny, manomeza aza miandry tambiny.
1: Yo!